0: ascolto Europarl Radio.
1: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Exarchou. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Film miał premierę w sierpniu 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Locarno, gdzie rywalizował o Złotego Lamparta i zdobył nagrodę dla najlepszej aktorki. Film otrzymał także Nagrodę Złotego Aleksandra na 64. Festiwalu Filmowym w Salonikach. Dahomey to film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii francusko-senegalskiego reżysera i aktora Mathiego Diopa. Pod koniec 2021 roku 26 bezcennych dzieł sztuki ze skarbca Królestwa Dahomeju ma opuścić Paryż. Wrócą tam, skąd pochodzą, do kraju znanego obecnie jako Republika Beninu. W 1892 roku francuskie wojska kolonialne zrabowały nie tylko te artefakty, ale też tysiące innych kosztowności. Ale jak ludzie powinni zareagować na powrót skarbów przodków do kraju, który musiał rozwijać się bez nich? Studenci Uniwersytetu w Abomey-Calavi prowadzą na ten temat ożywioną dyskusję.

Dahomey to koprodukcja wytwórni we Francji, Senegalu i Beninie. Premiera odbyła się w lutym 2024 roku podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Tam otrzymał nagrodę Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film. Flow to animowany film przygodowy z 2024 roku w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zmierza ku upadkowi. Kot jest samotnikiem, ale ponieważ jego dom zniszczyła wielka powódź, musi schronić się na łodzi zamieszkałej przez różne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta, same na łodzi, starają się przystosować do tego nowego świata –

Flow został wybrany do premiery w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Film pokazano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2024 roku, gdzie otrzymał nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję.

0: dystrybucję w kategorii filmów fabularnych. Intercepted to film dokumentalny o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Film wyreżyserowała ukraińska pisarka Oksana Karpowicz. Ukazuje rozmiar zniszczeń. Widzimy ukraińskie wsie, miasta, domy i autostrady po wyzwoleniu z rosyjskiej okupacji. Reżyserka uważnie przygląda się krajobrazom, które ponownie wypełniają się życiem. Daje to nadzieję i stanowi remedium na to, jak media normalizują horror wojny. W całym filmie ścieżka dźwiękowa tworzy złowrogą atmosferę. Słyszymy rozmowy telefoniczne między rosyjskimi żołnierzami walczącymi w Ukrainie, a ich rodzinami. Ukraiński wywiad przechwycił te połączenia w 2022 roku.
1: Ty co, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Intercepted uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i otrzymał dwa specjalne wyróżnienia od niezależnego jury. Specjalne wyróżnienie nagrody Amnesty International oraz specjalne wyróżnienie nagrody jury ekumenicznego. Julie Keeps Quiet to film dramatyczny belgijskiego reżysera Leonarda van Dijla z 2024 roku. Julie jest gwiazdą elitarnej akademii tenisowej. Jej życie kręci się wokół ukochanej dyscypliny. Kiedy jej trener zostaje objęty dochodzeniem i nagle zawieszony, zawodników zachęca się do zabrania głosu. Ale Julie postanawia milczeć.
3: Julie is Rima. Mijn wie dat je over deze dingen kunt praten.